0: Peste com matéria.
1: Matéria nenhuma. Vai, cola, Zé, Leandro!

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksji i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określi. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy. No jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego, to akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzie niegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia. Mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pacici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces. Ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku, a jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą.
a konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

bo tak jak powiedziałem, wypoczywać będę. A skoro tak, no to moi drodzy, podpowiem, że tradycyjnie możecie liczyć na zestaw informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, filmów, premier filmowych, jak również filmów do obejrzenia na serwisach streamingowych, no bo w końcu są to miejsca, gdzie najchętniej możemy pooglądać sobie różne programy. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam, no i oczywiście będzie to odrobinę muzyki, no bo jakżeżby inaczej mogło tutaj się odbyć. A to oznacza, moi drodzy, że w tej chwili gramy.

No tak, wakacje to tak troszeczkę bardziej na zakończenie chyba idą, ale nie ma sprawy, bo mam dla Was również zestaw propozycji, które na pewno Wam się spodobają. Tak w szerszym zakresie to przypominam, że Erste Letnie Brzmienie było już w Krakowie, było już w Poznaniu, dobrze pamiętam. No właśnie, w każdym razie będzie jeszcze 21 i 22 sierpnia we Wrocławiu, a na 21-22 to Gdańsk, moi drodzy, natomiast 28-29 Wrocław, no i później jeszcze będzie Poznań, moi drodzy, także już się oczywiście zabrać możemy. No, Kraków, no, sam początek oczywiście był. Jeżeli chodzi o inne takie koncertowo, czy raczej festiwalowo, że tak powiem, brzmiące wydarzenia, to nie wiem, czy macie świadomość, ale jakby co do czego, to możecie wybrać się na Homage Kieślowski. To akurat w Sokołowsku będzie od 27 do

30 sierpnia myślę, że spodobać się może, natomiast jeżeli chcielibyście się wybrać na Sanach, to w Krakowie na Raymonda występowała, natomiast 4 września pojawi się, uwaga, uwaga, na PG Warszawa, moi drodzy, także możecie również się na ten koncert jak najbardziej przygotować, no bo w końcu będzie na pewno dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli chodzi o takie sprawy bardziej lokalne, o których wspomnieć by należało i nagłośnić by trzeba, to uwaga, uwaga, w klubie Studio Iborn będzie koncertował 26 sierpnia, to też pamiętajcie, natomiast w kwadracie, uwaga, Soulfly, także brzmienie, no myślę, że niesamowite i odjechane, ale to trzeba po prostu usłyszeć. O miłości po francusku w Piwnicy pod Baranami na 26 sierpnia na godzinę 19 można podpowiedzieć. No i uwaga, uwaga, Rokowizna Festiwal to akurat z kolei... No tak, festiwal, który zaczął, że tak powiem, troszeczkę inaczej, bo gdzieś tam w Polsce koncertował, a w Krakowie będzie się kończył, a będzie to 28 i 29 sierpnia na Czyżynach oczywiście, także już przygotujcie się. W kwadracie 30 sierpnia, tak na marginesie, Fear Factory koncertować będzie i na ten koncert oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast w Centrum Kongresowym ICE na 3 września Laid Back, czyli Sunshine Reggae, to akurat może wam się spodobać. No i oczywiście pierwszy weekend września, Centrum Kultury Dworek Białopronnicki, czyli od 4 do 6 września będzie Kraków Celtic Festival, który myślę, że rozrusza akurat wszystkich po kolei i każdego z osobna. Natomiast w międzyczasie 4 września Veratus będzie koncertował również w Gwarku, natomiast w Zasianku dla odmiany Sick i Devil Master, czyli bardzo ciekawie, a no i w studiu oczywiście Inna, to akurat też powinno wam się, ale to bardzo, bardzo, bardzo spodobać. No to co, teraz chyba pasuje coś takiego zagrać, żeby się miło i sympatycznie zrobiło.

No i przyszła kolej na propozycje filmowe. Propozycje filmowe szczególne, bo to ostatni tydzień wakacji, moi drodzy. A skoro tak, to zaczynam od takiej reminiscencji troszeczkę, no bo na ekrany kinowe wraca po 35 latach Terminator 2, czyli Dzień Sądu. Arnold Schwarzenegger, no jednym słowem, warto chyba się nad tym skoncentrować. A jeżeli chodzi o propozycje bieżące, no to Julia Pierrot, Piękno i Siła, dokument, pełnometrażowy dokument opowiadający mało znaną historię Julii Pierrot, Polki żydowskiego pochodzenia, jednej z bardziej nietypowych artystek, a produkcja polska, w związku z tym warto chyba o tym pamiętać. Kolejny film, tym razem komedia, zróbmy sobie przerwę, komedia hiszpańsko-polsko-włoska. Jako ciekawostkę podpowiem, że Paolo Calabresi i Marco Galliani w rolach głównych się gdzieś tam pojawią, w związku z tym można o tym powiedzieć. Mamy pewne małżeństwo, które po 30 latach staje w obliczu rodzinnego kryzysu, który zmusza ich do przewartościowania relacji własnego życia. Jednym słowem, też mówiłem, reminiscencja, to też chyba jest jakieś takie podsumowanie wspólnego życia. Kolejnym filmem jest thriller akcji Cliffhanger, którym zobaczymy m.in. Piersa Brosnana i Lee James, także będzie na pewno mocna akcja, a że były Bond znowu staje do mocnych wydarzeń, no myślę, że też warto o tym pomyśleć. Kolejna propozycja, tym razem bardziej młodzieżowa, dramat, a w zasadzie komediodramat Sunny Dancer, w którym to pewna 17-latka jest przekonana, że czekają najgorsze lato życia, a 4 tygodnie na obozie wakacyjnym w grupie outsiderów, których wcale nie chce spotkać. No, jak się możecie domyślać, ta grupka outsiderów zmienia jej podejście do wakacji, bo wakacje zmieniają się w coś naprawdę fajnego. A poza tym Sunny Dancer, podsumowanie wakacji, to chyba o tym już mówiłem. Kolejny film, Gorzkie Święta, dramat, a w zasadzie komediodramat, ale uwaga, hiszpański, to nie byle kogo, bo mistrz hiszpańskiego kina Pedro Almodóvar znowu stanął za kamerą. Mamy tutaj Elzę, która po śmierci matki rzuca się w wir pracy, nie pozwalając sobie na przeżycie żałoby. Dopiero atak paniki daje impuls do zatrzymania się oraz dalekiej podróży. Oczywiście ciekawostki mogą się przyciągać, a poza tym pamiętajcie o tym, że jest to film, który ma przede wszystkim być jakąś taką penetracją, zajrzeniem w głąb ludzkiej psychiki, w związku z tym myślę, że też może Wam się spodobać. W roli głównej, tym razem nie ulubione aktorki Pedro, ale Barbara Leni się pojawi. Myślę, że też warto o tym pamiętać. Następny film, czyli Gwiazdozbiór Psa. Film przygodowy, fantastyka. Mamy tutaj obsadę już zdecydowanie mocną, bo Jacob L. Roddy, Margaret Qualley i Josh Brolin, a gdzieś tam jeszcze chyba Benedict Wong się przewidna. Natomiast generalnie mamy tutaj taki post-apokaliptyczny świat, w którym wirus niszczy ludzkość, a jednym z ocalałych jest Hick, pilot, który przeżył grypę, ale stracił rodzinę. Jednym słowem, warto podejść, tym bardziej, że reżyseria to również gwiazda. Ridley Scott to zrealizował, także zapraszam. Natomiast ciekawostka, już dzisiaj możecie obejrzeć dokument muzyczny Ghost Too Big to Ring, czyli koncertowy dokument Ghost zarejestrowany podczas wyprzedanych występów w Meksyku, czyli widowisko łączone z nagraniami, z ekskluzywnymi materiałami za kulis. Jednym słowem, koncert i troszeczkę o wykonawcach. Zapraszam oczywiście do kin, i przygotujcie się troszeczkę na koniec wakacji.

No a my przechodzimy teraz do propozycji serwisów streamingowych, bo troszeczkę się tutaj nazbierało i to na pewno możecie w sierpniu wiele, wiele, wiele rzeczy sobie pooglądać. Dodam, że na Disneyu na przykład będzie Władca Pierścieni, Drużyna Pierścieni, Dwie Wieże i Powrót Króla do obejrzenia przez cały miesiąc, także jest jak najbardziej ciekawie. Dodatkowo czwarty sezon Zdrad również, a poza tym moi drodzy, naprawdę kilka ciekawostek, no bo uwaga, uwaga, Futurama, 14 sezon, moi drodzy, już, ale jak zwykle świeży i no zabawny przede wszystkim. Dodatkowo cykl związany z Gwiezdnymi Wojnami, czyli Gwiezdne Wojny Wizji, sezon trzeci, animacja, która no powiedzmy bardzo mocno do tego nawiązuje. No i Strzępy będą po kolei prezentowane w sierpniu, także nowy serial też powinien wam się spodobać. A dodatkowo jeszcze Camp Rock 3, moi drodzy, to 14 sierpnia się pojawi. No i Dorośli, drugi sezon, będzie o 28 sierpnia. Nomen omen, ciekawostka. Wszystkie odcinki naraz będą do obejrzenia. Gdzieś jeszcze w tle również Królestwo Lwa i to o tym też warto chyba pamiętać. Jeżeli chodzi o Amazon Prime, no to tutaj naprawdę dużo sypnęło nowości, ale ja pozwolę się skoncentrować po pierwsze na Starling Point od 5 sierpnia do obejrzenia cały pierwszy sezon, także premierowo. Dodatkowo czwarty sezon Reachera będzie do obejrzenia, to od 12 sierpnia też warto chyba się na to skoncentrować. Dodatkowo jeszcze Ostatni Wschód Słońca, premiera 26 sierpnia, myślę, że też warto się do tego przymierzyć. No i uwaga, uwaga, Brzydula Betty to jeszcze nie koniec, trzeci sezon również od 28 sierpnia. A w tle, moi drodzy, Blue Velvet między innymi, czy Baby Boon i Robocop, tudzież Wpływ Księżyca. A Robocop oczywiście w kilku odsłonach. No i uwaga, Władca Much również będzie, to też, żeby nie było wątpliwości. Fargo to też jest film, który może wam się spodobać, bo no, odjechany jest i to po prostu trzeba zobaczyć. Jeżeli nie widzicie, to nie zrozumiecie. No i jeszcze Amerykańskie Smoki, to akurat sportowy zresztą film, też chyba warto o tym pamiętać. Gdzieś tam jeszcze Noc w Muzeum od jednej do trzeciej odsłony będzie również do obejrzenia. No i uwaga, uwaga, od samego początku sierpnia Norymberga, która niedawno w kinach gościła i która no, pokazuje oczywiście ten najsławniejszy proces w Norymberdze. Jeżeli chodzi o HBO Max, to pozwolę się skoncentrować na tym, że będzie W Potrzebie, czyli no powiedzmy Ben Sinclair, który gra rolę tutaj dystrybutora marihuany. Gdzieś tam jeszcze Sprzedana pojawi się Whitmer. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, to Więźni Labiryntu, znowu chyba godne polecenia i to w tym momencie w trzech odsłonach. No i uwaga, uwaga, El Mariachi. Jednym słowem będzie muzyka i tego, no tak, Desperado jak najbardziej zagrać można, bo będzie właśnie pewnego razu w Meksyku i Desperado też. Jednym słowem zestaw filmów, no powiedzmy gangstersko-muzycznych i to w meksykańskim rytmach, także chyba warto o tym pamiętać. Gang Amazonek gdzieś tam w tle jeszcze się przewinie, a poza tym Kronika Południowa, Botanik, kiedy nikt nie patrzy, o to akurat może wam się spodobać. Widziałem film, naprawdę od tego jest do obejrzenia, myślę, że też się spodobać może. Czy jeszcze coś pominąłem? A Królowe Dragu i Zombie to w tym momencie akurat tylko dla wybranych. No i uwaga, uwaga, wielka ekranizacja, czyli Anna Karenina do obejrzenia akurat również na ekranach streamingowych. Jeżeli chodzi o Netflixa, no to tutaj propozycji jak zwykle sporo, sporo, sporo jest do zaliczenia, ale ja pozwolę się skoncentrować po pierwsze na produkcjach własnych, czyli Ricky Gervais, Kocie Życie, Mourinho też chyba do obejrzenia, tytuł chyba nie wymaga komentarzy, Operacja Surface Sugar i The Robin Hero. A dodatkowo jeszcze podpowiem, że Krwawa Ofiara, S&X, tudzież Outer Banks, sezon 5 również się gdzieś tam powija, powinno się wam spodobać. Dziś tam jeszcze Szeptacz, chyba od 28 sierpnia też się nastawić można, a jeżeli chodzi o propozycje licencyjne, no to nie wiem, czy macie świadomość, ale Żołnierze Kosmosu będą do obejrzenia.
działa na warony, oczywiście w tej starszej wersji, także spodobać się może. Oszukać przeznaczenie sezonu od 1 do 6. Robin Hood w jednej z kolejnych wersji, dodatkowo Pacific Rim, to też powinno się spodobać studenci. To tak akurat na sierpniowy wieczór, w połowie sierpnia do obejrzenia. A również Desperado, Kot w butach, moi drodzy, jednym słowem, naprawdę cała masa propozycji, które godne polecenia są. No, to tak skrótowo, moi drodzy, a w tej chwili gramy.

No tak, wszystko może się skończyć, w związku z tym i dzisiejszy program dobiega końca za wspólnie spędzony czas. Dziękuję Wam w te wakacyjne chwile. Tomasz Kapuśniak i oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki, a przypominam, że programy są dla Was cały czas dostępne. Pozdrawiam serdecznie.

သာဓုပါဂဏီအရိယသာတိယသာတော်နာမိတ္တ

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksy i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określa. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy. No jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego. To akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzie niegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia. Mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pachici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym, ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces, ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku, a jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą.
a konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym, tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne, w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu.

Thank you.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksji i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określi. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy, no jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego, to akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzie niegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia. Mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pacici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces, ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku, a jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą.
a konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym, tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

No właśnie, czy dzień dobry, czy dobry wieczór? Przyjmijmy, że dzień i wieczór dobry. Wita się z wami Tomasz Kapuśniak. W końcu jeden z najdłuższych dni w roku dzisiaj mamy, a ja chciałbym was powitać na antenie Radia Nowinki. Dzisiaj chciałbym was zaprosić na kolejną odsłonę inżynierskich historii i co więcej, znowu cofamy się do czasów prehistorycznych. No tak, no, średnio prehistorycznych, ale w każdym razie na okres, powiedzmy, przełomu tysiącleci, czyli między latami przed i po naszej erze, o tak, lepiej chyba brzmi oczywiście. A wszystko dotyczy oczywiście historii związanej z odkryciami czy rozwiązaniami wymyślonymi w starożytnej Grecji, które z takich czy innych względów po prostu zaginęły i później musiały być odkrywane na nowo. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

Jeżeli zastanawialiście się czasami nad tym, co mówiłem w poprzednich odsłonach tego cyklu, podcyklu programu Inżynierskie Historie, no bo rozmawiamy o tym już kolejny raz, to muszę wam powiedzieć, że do tej pory koncentrowałem się na wielu aspektach, które wtedy były rozwijane. Troszeczkę szczegółów należało powiedzieć. No skoro już tyle wody upłynęło, no to może o wodzie coś poopowiadać. A zacznijmy może od tego, że takim no punktem centralnym, jeżeli chodzi o tę dużą część z tych okryć, to była Aleksandria Ptolemeuszy, czyli trzeci, drugi wiek przed naszą erą. Oczywiście można wspomnieć jeszcze o innych wyspach czy miastach greckich, no ale tutaj o Aleksandrii zapomnieć nie można, no bo w każdym razie, no, w dużej mierze, może nawet dzięki bibliotece, która tam funkcjonowała, udało się niektóre z tych osiągnięć zachować, no częściowo, a częściowo w oparciu o te osiągnięcia później udało się sporządzić jakieś odnośniki, notatki, które dotrwały do naszych czasów i dzięki temu, no powiedzmy fragmentarycznie, to fragmentarycznie, ale o tych wydarzeniach można mówić. Natomiast niewątpliwie bardzo intrygującym aspektem całości jest geografia Aleksandrii jako takiej. Otóż Aleksandria jest położona w delcie Nilu, czyli tuż przy ujściu rozwidlonej delty największej rzeki naszych czasów, oczywiście najdłuższej, czyli Nilu. Chociaż niektórzy twierdzą, że Amazonka może jednak. Pewny nie jestem, trzymajmy się wersji oficjalnej. Nil, moi drodzy. Natomiast jeżeli byliście w Kairze, czyli to już kilkaset kilometrów przed ujściem, przed deltą, to zwróciliście na pewno uwagę, że woda, która przepływa przez Kair, no raz, że jest jej dużo mniej niż na przykład w Asuanie, to druga sprawa, no jej jakość jest no, taka wątpliwa i prawdę mówiąc

pewnego rodzaju zaskoczenie. Otóż starożytna Aleksandria czerpała wodę właśnie z Nilu, no bo skąd inaczej mogliby ją brać? Przywozić sobie na łódce na przykład z Turcji czy, nie wiem, z Grecji? Nie. Otóż w okolicach Aleksandrii zachowały się, no w tej chwili zaczyna się to odsłaniać coraz bardziej, pewnego rodzaju osadniki, zbiorniki osadowe, które pełniły tą rolę już wtedy. Otóż właśnie wtedy wymyślono sposób, który powodował, że tą wodę, która była zanieczyszczona, która była ciepła, zakwitnięta i tak dalej, wolno płynąca, no bo to delta, no to tam w tym momencie się to przesuwa, udawało się wpompować, a w zasadzie skierować do osadników, w jaki sposób przefiltrować, w jaki nie wiadomo, ale skuteczny, moi drodzy, bo w Aleksandrii, pomimo tego, że w wielu innych państwach, miastach, przy takim przypadku po prostu choroby związane z brzuchem, niestrawnością i tak dalej, no szerzyły się na zatrważającym tempie, zresztą nie jedna cywilizacja z takiego powodu upadła, to mimo wszystko w Aleksandrii z tej wody, którą pompowano poprzez rurociągi, podkreślam rurociągi, z tych osadników punktów oczyszczania wody była nie dość, że zdatna do picia, w dodatku nie powodowała no, większej ilości niestrawności czy chorób. Jednym słowem, już samo to byłoby osiągnięciem. Jeżeli już mowa właśnie o tych zbiornikach, no to woda ta była puszczana później rurociągami do Aleksandrii, niekoniecznie odkrytymi, bo to nie zawsze było. No i pojawia się następna kwestia. Otóż również zajmowano się tam hydrauliką, ale o tym za chwilę.

Drobne wyjaśnienie. Hydrauliką zajmowano się nie tylko w Aleksandrii oczywiście, ale generalnie w tych greckich oazach naukowych jak najbardziej. Jednym z tych aspektów były takie prawdopodobnie już naukowe podstawy do funkcjonowania rurociągów, czyli obliczania po prostu statycznego, hydrostatycznego różnych elementów, bo jak się okazuje, nie tylko zdawano sobie sprawę z naporu wody wynikających z tego zjawisk, ale również ze zjawisk, które poniekąd kojarzymy z równaniem Bernoulliego. No i tutaj by należało się zastanowić, czy równanie Bernoulliego nie należałoby zmienić na przykład równanie, Greco jakiegoś tam. No bo powiedzmy związki, które z tego akurat wynikało w zakresie cieczy płynów, wychodzi na to, musiały być znane, no bo coś takiego jak przewężenie i tak dalej było jak najbardziej znane starożytnym Grekom. Dość powiedzieć, że również dosyć dokładnie byli w stanie wyliczyć sobie naciski hydrostatyczne, które wywierane były na ścianki naczyń, w których przepływa woda pod ciśnieniem, bo na przykład w wielu miejscach udawało im się wykonać typowy syfon. No można oczywiście powiedzieć, że Rzymianie też takie robili. No nie takie, moi drodzy, nie takie. Po pierwsze, dużo niższe, to jest jedna sprawa, w związku z tym mniej podatne na napór wody. Druga sprawa, były to syfony, bardziej natury grawitacyjnej, mniej obliczeniowej. Natomiast w jednym z miast greckich zastosowano syfon, który miał kilkanaście, być może nawet kilkadziesiąt metrów. W związku z tym wyobraźcie sobie, jak silny napór wody musiał być i co więcej, było to wykonane z rur. Rur oczywiście tym razem już metalowych, ponieważ drewno nie wytrzymałoby takiego ciśnienia, to po pierwsze. Druga sprawa, te rury były ze sobą połączone na tyle trwale, że nawet przy takich ciśnieniach funkcjonowały. A po trzecie, moi drodzy, rozwiązanie to funkcjonowało naprawdę bardzo, bardzo długo. To też akurat powinno być pewną ciekawostką. Zresztą ta hydrostatyka akurat przejawiała się również tym, że również zastosowano akurat pracę wody do tego, aby nawadniać pola w Egipcie, bo akurat właśnie z czasów Ptolemeuszy pojawiły się te systemy z wielkimi kołami, które zasilały wodą z Nilu wyżej położone uprawy i nawadniały je. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno dużo, dużo, dużo ciężkiej pracy, która tutaj była włożona, ale przede wszystkim wiedzy, którą trzeba było zastosować.

Zresztą ta wiedza była potrzebna nie tylko do nawadniania, czy do projektowania wodociągów, czy innych rzeczy, ale również, jeżeli mowa o wodzie, należałoby powiedzieć również o pływaniu po wodzie. Nie jest wykluczone, że właśnie z tamtych czasów pochodziły próby, aby stworzyć napędzany parą pojazd, statek. Przynajmniej jakiś model tego typu był wykonany. Co prawda było to uproszczone. Wiadomo, że był to zbiornik z wodą, no i wypuszczany akurat para wodna, która po prostu popychała łódź do przodu. To akurat nie jest do końca potwierdzone, natomiast być może takie zabawki funkcjonowały, znaczy nie, zabawki prawie na pewno były, natomiast czy inaczej zastosowane, nie wiem. Natomiast można jeszcze powiedzieć o innych rzeczach. Nie wiem, czy macie świadomość, ale flagowy statek Kolumba, którego podobno szczątki ostatnio odkryto, miał około 22 metrów i były to naprawdę jednostki wielkie. Co prawda, jak na tamte czasy oczywiście, można oczywiście podsumować, że przecież w podobnym okresie, nieco wcześniej, dopóki dekret cesarski tego zabronił, Chińczycy budowali nawet większe jednostki, które żeglowały po morzach i oceanach, dopływały do Afryki, a może jeszcze i gdzieś indziej. W każdym razie też ogromne jednostki, które w dzisiejszych czasach byłoby pytaniem, jak Chińczycy to robili, no ale wychodzi na to, że niewykluczone, że również i Grecy no niemalże tysiąclecie wcześniej budowali jednostki równie duże. Jak duże? No właśnie, tutaj zaczyna się następny problem, bo do końca tego nie wiadomo. Z tej prostej przyczyny, że no, szczątków, które znajdziemy, no, nie zawsze da się przyporządkować. Wspomniany wrak, który znaleźli przy Antichirze, skąd zresztą to urządzenie, o którym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków było, miał metrów około 20. Nie był to bynajmniej wcale największy statek, ale w każdym razie naprawdę spory. Ciekawostka jest innego typu, bo w trakcie prac archeologicznych podwodnych w okolicach dzisiejszej Marsylii natrafiono na wrak greckiego statku. Marsylia wtedy była bardzo ważnym portem greckim, to trzeba też zaznaczyć. Zresztą no, Sycylia, Syrakuzy to oczywiście też były państwa greckie. Państwa miasta greckie oczywiście. W każdym razie znaleziony tam statek wzbudził zainteresowanie w dwójnasób. Spełniał akurat kilka czynników opisów. No, miał około 22-23 metrów długości. Natomiast nie to wzbudziło największe zaskoczenie. Gabaryty oczywiście też. Ale okazało się, że cały kadłub statku, a w zasadzie jego część, nazwijmy to zewnętrzna, podwodna, była obita ołowianą blachą. Dlaczego? No, moi drodzy, okazuje się, że Grecy żeglowali kiedyś również do Indii, nie tylko. A jeżeli chodzi o te kraje ciepłe, no są tam takie stworzenia, które nie wie czemu lubią się wgryzać w kadłuby drewnianych statków. No i zabezpieczeniem na to jest blacha, która powoduje, że po prostu nie ma drewna, no to te stworzonka po prostu nie wgryzają się w kadłub, w związku z tym ten statek nie nabiera wody, nie zaczyna tonąć. Dlaczego o tym akurat wspomniałem statku? Ta blacha jest tutaj zmiennym, bo to wychodzi na to, że nie był to absolutnie jakiś ewenement, ponieważ jak zaczęto to sprawdzać, wyszło na to, że w miejscach, gdzie budowano, również były warsztaty, które służyły do wytwarzania między innymi takiej blachy ołowianej. A co za tym idzie, nie dotyczyło to jednego statku, ale prawdopodobnie wielu innych. Natomiast ciekawostka jest taka, że przecież czy to statki konfiskadorów, czy statki Kolumba, czy statki, no zwłaszcza statki Magellana, tonęły, moi drodzy, dlatego że po prostu były zżerane właśnie przez te stworzonka. Zaradzili do tego temu dopiero Anglicy w XIX wieku, zaczynając po prostu obijać statki miedzianą, tym razem blachą, ale pomysł, jak widać, absolutnie nie jest nowożytny.

A jeżeli już mowa o kwestiach związanych z żeglugą, no to wspomniałem, że żeglowali Grecy do Indii. Co więcej, wychodzi na to, że nie żeglowali oni tak, jak przez wiele wieków domniemywano, czyli no po prostu płyniemy w zasięgu widzenia brzegu, no i trzymamy się tej zasady. Nie. Okazuje się, że oni pływali po prostu na przestrzał, czyli tak, w zasadzie dla nas nic niezwykłego. Cóż tym takiego dziwnego? No ale nie do końca. Otóż po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestię ustawienia szerokości geograficznej, to jest to w miarę proste, no bo jeżeli sobie określimy kwestię związaną z datą, czyli jak wysoko słońce jest nad horyzontem, jeżeli zmierzymy ten kąt w samo południe, czyli przy zenicie, no to jesteśmy w stanie określić mniej więcej w ten sposób, gdzie jesteśmy. No ale to absolutnie nie wystarcza do tego, aby określić swoją pozycję. Co jest z drugiej strony istotne o tyle, że jeżeli już mamy taką pozycję, a to się wiąże oczywiście również z kwestiami związanymi no, chociażby z dokładną ustalnią, precyzyjnie określeniem godziny pomiaru i tak dalej, no bo ta godzina, a w zasadzie różnica godzin między punktem odniesienia a tym punktem wskazuje, na jakiej długości geograficznej jesteśmy. A jest to potrzebne w dwóch powodów. Po pierwsze, no musimy mieć te długości, szerokości, żeby po pierwsze stworzyć w miarę dokładną mapę, która no nie będzie nam pokazywała tylko powiedzmy teoretycznego zarysu wybrzeży, brzegów oceanu, morza, ale będzie to odnosiło do określonych współrzędnych, co za tym idzie do określenia. Druga sprawa, no jeżeli już określimy współrzędne brzegów, punktów odniesienia i tak dalej, no to okazuje się, że również mając możliwość określenia jednego i drugiego na statku, możemy określić, w którym punkcie jesteśmy. Natomiast bez posiadania tej wiedzy, zarówno jeżeli chodzi o mapy, jak i o kwestie innych parametrów, no, żegluga, powiedzmy, na przestrzał przez ocean bez innych punktów odniesienia zaczyna być nader problematyczna. No, trzeba znać jeszcze również odniesienie w kierunku, co do kierunków, bo północ, południe ważnymi rzeczami są. Do tej pory zakładaliśmy, że to odniesienie można było określić tylko i wyłącznie odnoś przez słońce, przynajmniej wtedy. Wynalazek kompasu to podobno dzieło wikingów, którzy rzucali metalowy element. No, wychodzi na to, że i z tym problemem poradzili sobie jakoś Grecy, ponieważ nie można sobie wyobrazić, aby decydowali się na żeglugę oceaniczną, pełnomorską, nie mogąc po pierwsze określić w dowolnych warunkach i w dowolnym momencie kierunków świata, ani z grubsza, no to już niekoniecznie w danym momencie, ale powiedzmy raz na jakiś czas, pozycji, w której się znajduje. Jednym słowem zostaje otwarta kwestia, że nauka nawigacji bynajmniej też nie jest tylko i wyłącznie odkryciem naszej epoki.

0: yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo.
1: No i na koniec jeszcze jedna sprawa, bynajmniej nie tylko z pozoru niezwiązana akurat z kwestiami żeglugi. Nie wiadomo, czy stworzono zegary, które umożliwiały akurat pomiar czasu, precyzyjny pomiar czasu w czasie rejsu, ale z całą pewnością w tych epokach przed naszą erą, czyli w granicach III, II wieku przed naszą erą, rozbudowano również całkiem zasadnie teorię budowy zegarów. Co prawda były to najprawdopodobniej zegary wodne, być może jakieś inne. Nie było, nie mamy dowodów na to, że były to jakieś zegary mechaniczne. Chociaż oczywiście wykluczyć tego nie można, biorąc pod uwagę inne osiągnięcia, do których doszli. Ale nawet te zegary wodne mogły stanowić, czy inne formy odmierzenia czasu kalibrowane poprzez te zegary wodne mogły stanowić jakiś punkt odniesienia. No dość powiedzieć, że również były one miały one zastosowanie również całkowicie realne. Dość powiedzieć, że w trakcie prac wykopaliskowych stwierdzono, czy odszukano, czy również w oparciu o zapiski przede wszystkim, stwierdzono, że jedna z kurtyzan aleksandryjskich oferowała swoje usługi na 20 minut. I co więcej, bynajmniej nie było to na zasadzie to już 20 minut i już tego nie, moi drodzy. Miała specjalny czasomierz, który co 20 minut sygnalizował odmierzony okres czasu. No i również koniec świadczenia usług.

Tak, mam nadzieję, że ta kwestia półrozrywkowa odnośnie historii rozwoju myśli technicznej wam się spodobała. Na dzisiaj to już tyle, ale do tego wątku jeszcze przynajmniej raz wrócimy, no bo jest na pewno jeszcze kilka kwestii, o których wspomnieć po prostu trzeba, aby troszeczkę być może zmienić nasz światopogląd, naszą wiedzę o tym, jak rozwijała się myśl techniczna, myśl inżynierska w zamierzchłej przeszłości. Ale to będzie później. A dzisiaj dziękuję wam serdecznie za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Pa!

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była pewna.